0: Tai, tai panašu, kad irgi pavyko, sulaukiau labai gražaus laiško, kuriame labai daug gražių atsiliepimų, labai daug gražių apie jus. Jisai sakė, kad tai yra tikra teisybė, kad mano Lina gauna pakank daug padėkos už savo darbą su mokiniais, jį labai atsidavus darbui, tikra profesionalė ir lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel visai Lietuvai skrieja nuo jūsų vyro ir vaikų.
1: Ačiū jums labai. Nu, puikus rytas. Pakeliu į egzaminą. Puikus va. Rytas. Dėkui jums tai, labai.
0: Lina, šiandieną tikiuosi pakėliau tiek nuotaiką, kad net nematysit, kaip vaikai nusirašinėja.
1: Tikriausiai. Jie išmokė, kad nusirašyti nereikės.
0: Va, šaunuoliai. Gražios dienos jums. Būkit sveika ir laiminga.
1: Arnai, dėkui jums labai. Geros dienos. Visa geriausia. Iki.
0: Visa iki.